trudno mnie żyć bez kochań. Trudno mnie żyć bez kochań. Jego dwie godziny, ciemna nocka do jego dziś. Ciemna, ciemna, nieprzebrana. Trudno mnie żyć bez kochań. Trudno mnie żyć bez kochań.